0: dziecko, lajki nie sú wszystko. Powiedział mi mądry dziecko, lajki nie sú wszystko.
1: Yeah, yeah.
0: Powiedział mi mądry dziecko, lajki ale nie sú wszystko. Powiedział mi mądry dziecko, lajki nie sú wszystko. To nie.

0: Do smrti na vás nezabudne.
1: Hej, ja, ja.
0: Hej, ja, ja.
2: Hej, ja, ja. Veľa šťastia.
1: Hej, ja, ja. Kurile.
3: Pane Bože, stoj teraz pri mne.